0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wieku 41 lat zmarł dwukrotny mistrz serii NASCAR Kyle Busch. Kierowca trafił do szpitala w czwartek z powodu nagłej i ostrej choroby. Informacje o jego śmierci potwierdziło kierownictwo serii NASCAR. Wydarzenie to wstrząsnęło światem wyścigów w Stanach Zjednoczonych. Sezon huraganowy na Oceanie Atlantyckim rozpocznie się 1 czerwca, a Amerykańska Narodowa Agencja Oceaniczno-Atmosferyczna przewiduje, że będzie on mniej intensywny niż zwykle. Decydujący wpływ na to zjawisko ma spodziewany bardzo silny El Niño, które może osłabić powstawanie burz. NOAA szacuje, że w okresie od czerwca do listopada wystąpi od 8 do 14 nazwanych tropikalnych burz, z czego od 3 do 6 ma przekształcić się w silne huragany. Agencja nie przewiduje wystąpienia żadnych zjawisk meteorologicznych do końca maja ani na początku czerwca. Negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą prowadzone przez Stany Zjednoczone straciły impet, co wyraźnie widać w publicznych wypowiedziach obu stron. W Kijowie rośnie niezadowolenie z amerykańskiej mediacji, a rzecznik Kremla Dmitrij Peskow ocenił, że proces pokojowy jest wstrzymany. W odpowiedzi na frustrację zarówno Ukraina, jak i Rosja zadeklarowały otwartość na europejskie prowadzenie rozmów. CO zostało omówione podczas niedawnej rozmowy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przewodniczącym Rady Europejskiej. W kontekście tych wydarzeń europejscy przywódcy rozważają, kto mógłby reprezentować Europę w negocjacjach. Kolejny były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań w związku z wypadkiem kolumny rządowej z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło, do którego doszło w 2017 roku w Oświęcimiu. Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że w tej sprawie zarzuty usłyszało już 10 osób, w tym 9 byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, a jego przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym. Śledztwo dotyczy także możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz okoliczności wypadku, w którym obrażenia odniosła premier i pasażerowie jednego z samochodów. W tej sprawie kierowca Seicento został już oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku. Pan Dariusz Sierański stracił nogę po pobycie w sanatorium w Busku-Zdroju, gdzie trafił na rehabilitację kręgosłupa. Mężczyzna zgłaszał problemy zdrowotne, jednak mimo ropiejącej rany został wypisany ze szpitala. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta stwierdziło naruszenie praw pacjenta zarówno w szpitalu, jak i w uzdrowisku. Sprawą zajmuje się Biuro Praw Pacjenta, które potwierdziło, że dokumentacja dotycząca leczenia pana Dariusza była nieczytelna, CO utrudniało ocenę jego stanu zdrowia. Dyrekcja szpitala nie odpowiedziała na zaproszenie do publicznej rozmowy w tej sprawie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zastępca sekretarza wojny Elbridge Kołłby w trakcie spotkania w Waszyngtonie z wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej Pawłem Zalewskim podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem i liderem. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy wojskowej oraz strategii obronnych. Kołłby zaznaczył znaczenie Polski w kontekście bezpieczeństwa regionu. Dalsze kroki w tej współpracy nie zostały jednak określone w komunikacie. W Polsce zostanie rozmieszczonych dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ogłosił, że szczegóły tego procesu będą omawiane ze dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie generałem Aleksusem Grynkewichem. Dalsze kroki w tej sprawie są w toku, a konkretne ustalenia mają zostać podane w najbliższym czasie. Piątek, 22 maja, przyniesie w większości Polski pogodę z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, jednak na zachodzie i południu kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z północnego zachodu. W Warszawie termometry wskażą do 22 stopni, w Gdańsku do 21, a w Krakowie do 22 stopni Celsjusza, gdzie także może popadać. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Warszawie osiągnie 1014 hektopaskali, a w Gdańsku wyniesie 1026 hektopaskali. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski na wniosek szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Decyzja ta jest konsekwencją opublikowanego nagrania, w którym minister drwił z zatrzymanych aktywistów, w tym dwóch polskich obywateli. Senator Koalicja Obywatelska Grzegorz Schetyna ocenił, że zachowanie Ben-Gwira wykracza poza normy, a Izrael powinien zająć stanowisko w tej sprawie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz szef izraelskiej dyplomacji Gedi Ensar zdystansowali się od działań ministra, jednak Schetyna podkreślił, że takie reakcje są niewystarczające. W związku z sytuacją oczekiwane są dalsze kroki w sprawie, w tym możliwe wymuszenie przeprosin od Ben-Gwira. Senat przyjął ustawę regulującą rynek kryptoaktywów, odrzucając poprawki prezydenckie, a teraz dokument trafi do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. W głosowaniu za przyjęciem ustawy opowiedziało się 57 senatorów, a 26 było przeciw. Ustawa ma na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Przepisy przewidują m.in. możliwość blokowania rachunków oraz nakładania kar na osoby naruszające regulacje. W przypadku braku przyjęcia ustawy, krajowe podmioty mogą stracić możliwość świadczenia usług kryptoaktywnych na terytorium Polski. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Hiszpańskie i portugalskie media skomentowały decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Największe iberyjskie tytuły zauważają, że ten krok świadczy o jego zainteresowaniu sytuacją w Europie. Dziennikarze podkreślają, że taka decyzja może być postrzegana jako istotny sygnał w kontekście bezpieczeństwa na kontynencie. Media zwracają uwagę na potencjalne implikacje tej decyzji dla relacji transatlantyckich. Zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski zaskoczyła Pentagon oraz sojuszników. Dziennik New York Times informuje, że plan ten nie był omawiany z żadnym z sojuszników. Ta sytuacja może wpłynąć na relacje wojskowe oraz strategiczne w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. W wyniku ukraińskiego ataku dronem w zachodnim obwodzie briańskim zginęło 3 pracowników kolei. Informacje te potwierdziły państwowe koleje rosyjskie. Atak miał miejsce w czwartek wieczorem. Władze rosyjskie nie podały szczegółowych informacji na temat dalszych działań w tej sprawie. Generał Keith Kellogg, były specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, ocenił Polskę jako lidera w Sojuszu Północnoatlantyckim, podkreślając, że kraj ten zrozumiał znaczenie wydatków na obronność wcześniej niż inni sojusznicy. W rozmowie z korespondentem Faktów zaznaczył, że decyzja Pentagonu o zmniejszeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie oraz opóźnieniu rozmieszczenia sił w Polsce nie powinna budzić niepokoju. Kellogg podkreślił, że Polska wykazała determinację do obrony siebie i jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dodał również, że rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie powinny odbywać się bez nadmiernych emocji. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Decyzję ogłosił szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który podkreślił, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Powodem zakazu jest nagranie, na którym Ben-Gwir szydził z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotille. Kierwiński zaznaczył, że odpowiednie dokumenty zostały już podpisane i wpisy w polskich systemach są aktywne. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych dodał, że decyzja ta ma swoje źródło w wielu kontrowersyjnych wypowiedziach i zachowaniach ministra. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: części wniósł akt oskarżenia przeciwko Raulowi Castro, byłemu sekretarzowi Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby, oskarżając go o zabójstwo 4 pilotów w 1996 roku. Ekspert pism, Bartłomiej Znojek, ocenił, że ten krok może zapowiadać możliwe użycie siły wobec Kuby, co jest częścią rosnącej kampanii nacisku na kubańskie władze. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone nałożyły również sankcje na wysokich rangą kubańskich urzędników oraz wysłały dyrektora CIA, by ostrzec kubański reżim o konieczności wprowadzenia zmian. Prezydent Kuby, Miguel Díaz-Canel, ostrzegł przed konsekwencjami ewentualnego ataku ze strony Stanów Zjednoczonych, zapowiadając krwawą łaźnię. Władze kubańskie przygotowują się na możliwą eskalację konfliktu, a Stany Zjednoczone potwierdzają determinację do dalszych działań przeciwko reżimowi. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła, że prezydent może wybierać sobie skarpetki lub krawat, ale nie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W gościu wydarzeń podkreśliła, że sędziowie powinni być wybierani zgodnie z prawem przez Sejm, a obecny rząd musi naprawić sytuację w Trybunale, aby obywatele mogli dochodzić swoich praw. Hennig-Kloska zapowiedziała, że w sprawie ewentualnych zmian w rządzie będą podejmowane decyzje, które zostaną ogłoszone na początku przyszłego tygodnia. Minister zaznaczyła, że nie chodzi o stołki, lecz o narzędzia do wykonywania konkretnych zadań. Radni rządzącej koalicji w Krakowie nie pojawili się na specjalnym posiedzeniu Rady Miasta, które zwołała opozycja przed referendum dotyczących odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z nadchodzącym referendum. Brak obecności radnych koalicji może wpłynąć na przebieg dyskusji oraz decyzje podejmowane w tej sprawie. Narodowy Bank Polski na koniec kwietnia posiadał ponad 19 milionów uncji złota, co odpowiada około 590 tonom. W porównaniu do końca marca zasoby złota wzrosły o ponad 450 tysięcy uncji. Wartość tych rezerw wyniosła przeszło 322 miliardy złotych. Zgodnie z uchwałą zarządu, NBP planuje zwiększenie zasobów złota do 700 ton. Na dzień 9 kwietnia niezrealizowany zysk z posiadanych rezerw wyniósł 169 miliardów złotych. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Węgier Peter Magyar stwierdził, że każdy polityk ma prawo do wspierania, kogo chce, odnosząc się do poparcia prezydenta Karola Nawrockiego dla Viktora Orbana w rozmowie z Rzeczpospolitą podkreślił, że w polityce nie ma przyjaźni, lecz jedynie interesy. Jego wypowiedź wskazuje na pragmatyczne podejście do relacji międzynarodowych. W Zielonej Górze na dzień 22 maja 2026 roku prognozowana jest zmienna pogoda. Meteorolodzy przewidują przelotne opady deszczu oraz okresy ze słońcem. Temperatury mają sięgać od 15 do 20 stopni Celsjusza. W województwie lubuskim zaleca się śledzenie aktualnych prognoz w związku z możliwymi zmianami warunków atmosferycznych. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowczo zareagował na raport rosyjskiego wywiadu, w którym oskarżono Ukrainę o planowanie ataków na Rosję z terytorium Łotwy. Sikorski podkreślił, że nie ma miejsca na akceptację gróźb Rosji wobec sojuszników, a Łotwa nie ma prawa być fałszywie oskarżana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło solidarność z Łotwą oraz potępiło rosyjskie oskarżenia jako kłamstwa. Władze Łotwy także stanowczo odrzuciły te zarzuty, oskarżając Rosję o szerzenie nieprawdziwych informacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest bardzo rozczarowany Sojusz Północnoatlantycki, co ujawnia sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio. Rozczarowanie wynika z odmowy niektórych państw członkowskich sojuszu udostępnienia swoich baz w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Rubio podkreślił, że kluczowym uzasadnieniem istnienia Sojusz Północnoatlantycki dla Stanów Zjednoczonych jest dostęp do baz wojskowych w regionie, co jest istotne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Polsce nie będą wprowadzane dodatkowe procedury sanitarne w związku z epidemią wirusa Ebola w Afryce oraz zakażeniami hantawirusem na pokładzie statku MV Handies. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że kraj jest dobrze zabezpieczony, a ryzyko zakażenia hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru. Na statku z Argentyny do Holandii wykryto 8 zakażeń hantawirusem, z czego 3 osoby zmarły, jednak w Polsce nie ma obecnie żadnych zakażeń tego typu. Kapitan statku, który przebywa w Rotterdamie, zostanie ewakuowany do Polski i poddany kwarantannie. Doktor Łukasz Jankowski został ponownie wybrany na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy w Jachrance pod Warszawą. Wybory, które odbyły się w nocy z czwartku na piątek, były zakłócone przez prawdopodobny cyberatak na systemy głosowania. Doktor Jankowski uzyskał 266 głosów, pokonując Tadeusza Urbana, który otrzymał 193 głosy. Nowym naczelnym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został Jacek Oping. Służby zostały powiadomione o incydencie związanym z cyberatakiem, jednak zjazd kontynuował pracę zgodnie z planem. Donald Trump ogłosił, że do Polski trafi dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych wskazał, że decyzja ta jest związana z sukcesem wyborczym prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego poparł. Karol Nawrocki podziękował Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego dla bezpieczeństwa. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, ocenił tę decyzję jako potwierdzenie silnych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wiceszef MON poinformował, że Europejskie Dowództwo Armii Stany Zjednoczone wkrótce przedstawi propozycję dotyczącą utrzymania zdolności amerykańskich w Polsce. Ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska spotkali się z premierem Węgier Péterem Magyarem, aby wymienić doświadczenia związane z kampanią wyborczą. Premier Magyar podkreślił, że dotarł do 700 miejscowości. CEO zwróciło uwagę Donalda Tuska, który zaznaczył znaczenie tak szerokiego zasięgu. W skład grupy uczestniczącej w spotkaniu weszli kluczowi politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy mają przygotować partię do przyszłorocznych wyborów. Celem spotkania było nie tylko nawiązanie współpracy, ale także wykorzystanie energii wynikającej z sukcesu wyborczego Węgier. Koalicja Obywatelska będzie musiała zmierzyć się z krytyką dotyczącą niespełnionych obietnic oraz problemów, za które odpowiada rząd. Alternatywa dla Niemiec, AfD, osiągnęła rekordowe poparcie w sondażach, uzyskując 29%, CO daje jej przewagę 7 punktów procentowych nad rządzącymi chadekami. Partia planuje przejęcie władzy w Saksonii-Anhalt podczas nadchodzących wyborów regionalnych we wrześniu, co może oznaczać kontrolę nad Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Urzędem Ochrony Konstytucji. Mimo politycznej izolacji, AfD zyskuje na znaczeniu jako głos społecznej frustracji wobec rosnących kosztów życia i kryzysu gospodarczego. Wzrost poparcia dla skrajnej prawicy budzi obawy o możliwą radykalizację kraju, co podkreślają przeciwnicy partii. Wrześniowe wybory będą kluczowym testem dla politycznej przyszłości Niemiec. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio ocenił, że Kuba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a szanse na pokojowe porozumienie są niewielkie. W odpowiedzi na te słowa władze Kuby oskarżyły Rubio o kłamstwo. Reakcja Hawany wskazuje na napięcia między krajami, które mogą wpłynąć na dalsze relacje dyplomatyczne. Dalsze kroki ze strony obu rządów nie zostały w materiałach szczegółowo opisane. Ukraińska armia odzyskała około 400 km2 terytorium podczas kontrofensywy na początku tego roku. Amerykańska Agencja Wywiadu Wojskowego wskazuje, że kluczowym czynnikiem w tym sukcesie było odcięcie rosyjskich wojsk od tysięcy terminali internetowych Starlink. Dalsze działania ukraińskich sił mają na celu kontynuację odzyskiwania terytoriów. Donald Trump Jr. w ten weekend bierze ślub na Bahamach. Jego ojciec, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie potwierdził swojej obecności na uroczystości, wskazując na napiętą sytuację międzynarodową jako przyczynę. Prezydent zaznaczył, że obecnie nie jest to dla niego dobry moment na podróż. Z Dubaju odnotowuje się odpływ bogatych ekspatów, co związane jest z rosnącym zagrożeniem ze strony irańskich pocisków i dronów, które atakują hotele oraz apartamentowce. Wydarzenia te wpłynęły również na bezpieczeństwo infrastruktury, w tym jedynej elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W odpowiedzi na te zmiany doradcy wskazują, że Mediolan staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla emigrantów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że do Polski zostanie wysłanych dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, co jest reakcją na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za wsparcie i zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla niego najważniejsze. Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że decyzja ta jest efektem działań dyplomatycznych polskiego rządu. Równocześnie przedstawiciele polskiego rządu zapewnili, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie około 10 tysięcy żołnierzy. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że do Polski zostanie wysłanych dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte wyraził zadowolenie z tej decyzji, podkreślając jej znaczenie. Wzmocnienie obecności wojskowej w Polsce ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Europejskie stolice rozważają działania wobec irańskich attahe wojskowych, których działalność budzi kontrowersje. Po uznaniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC, za organizację terrorystyczną przez Unię Europejską, pojawiły się pytania o obecność irańskich przedstawicieli wojskowych w krajach członkowskich, w tym w Polsce. Władze państwowe są zmuszone do oceny skutków tego statusu i dalszych kroków w odniesieniu do współpracy z Iranem. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ogłosił, że Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny, a presja na Moskwę rośnie. Podczas nieformalnego spotkania ministerialnego Rady Sojuszu Północnoatlantyckim Ukraina w Helsingborgu zaznaczył, że Kijów jest współtwórcą bezpieczeństwa i wezwał Sojusz Północnoatlantycki do działań odstraszających wobec rosnącego zagrożenia ze strony Białorusi. Sybicha podkreślił również, że dla osiągnięcia pokoju konieczne są dyplomacja, presja i siła, a Ukraina planuje nasilić ataki na cele w głębi Rosji. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojusz Północnoatlantycki koncentruje się na zwiększaniu wydatków obronnych oraz wsparciu dla Ukrainy. Z ciała 47-letniej pacjentki usunięto guz jajnika o masie około 25 kg. Operację przeprowadzili lekarze z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, a zabieg wymagał zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu medycznego. Pacjentka, która trafiła do szpitala z nasilonym bólem i problemami z oddychaniem, została wypisana kilka dni po operacji, a jej masa ciała zmniejszyła się z jedności 37 do jedności 13 kg. Lekarze podkreślają znaczenie regularnych badań ginekologicznych, aby uniknąć opóźnienia w diagnozowaniu poważnych schorzeń. W gminie Poronin w województwie małopolskim doszło do niepokojącego incydentu, w którym osoby poruszające się białym busem zaczepiły nastolatkę, proponując jej podwiezienie do cukierni. Dziewczynce nic się nie stało, a jej przytomna reakcja oraz pojawienie się osób trzecich spłoszyły załogę pojazdu. Wójt gminy, Anita Żegleń, ogłosiła wzmożenie patroli Straży Gminnej oraz zapowiedziała pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkołach. Apeluje również do rodziców o rozmowę z dziećmi na temat zgłaszania niepokojących sytuacji. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Listening to the best internet radio station. This is D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W elektrowni firmy MOL w Tiszaújváros miała miejsce eksplozja, która spowodowała pożar. Premier Węgier ogłosił, że w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a kilka osób zostało poważnie rannych. Minister energetyki István Kapitány udał się na miejsce zdarzenia, aby ocenić sytuację. Zakończyły się 3-dniowe wspólne ćwiczenia z użyciem broni jądrowej przeprowadzone przez Rosję i Białoruś. W ich trakcie miała miejsce wymiana pocisków balistycznych między Morzem Barentsa a rosyjskim Dalekim Wschodem. Ćwiczenia zakończyły się w czwartek. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały wskazane w materiale. Minister Marcin Przydacz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że ostatnie zamieszanie nie sprzyja pewności w Pentagonie. Zakłada, że do Polski przybędzie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych, zamiast 4000, którzy zostali zatrzymani w ramach rotacji. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały sprecyzowane. Jacek Czaputowicz stwierdził, że decyzja Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski jest wynikiem działań polskiego rządu, które są postrzegane w Stanach Zjednoczonych jako nieprzyjazne. Były minister spraw zagranicznych zauważył, że Polska w pewnym momencie zaczęła upokarzać Amerykanów. Czaputowicz podkreślił, że te działania mogły wpłynąć na relacje między krajami. Stany Zjednoczone zatwierdziły potencjalną sprzedaż sprzętu wojskowego o wartości 108 milionów 100 tysięcy dolarów na rzecz Ukrainy. W skład pakietu wchodzi konserwacja, części zamienne oraz wsparcie techniczne i logistyczne systemów obrony przeciwlotniczej Hawk. Decyzja ta nie wpłynie na równowagę sił w regionie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio DHT.

0: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać takiej transkrypcji. Rozporządzenie zostało przygotowane w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakazuje Polsce uznawanie tych małżeństw. Nowe przepisy wejdą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi 21 maja 2026 roku. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek, a w dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i dżinsy. Policja apeluje o kontakt do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. Każda informacja może być istotna dla odnalezienia Elżbiety. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat uznała 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira za bardzo dobrą decyzję, sugerując jednocześnie, że premier Izraela Benjamin Netanyahu powinien również otrzymać podobny zakaz. Biejat skrytykowała działania Izraela w odpowiedzi na ataki Hamasu, nazywając je odpowiedzialnością zbiorową i ludobójstwem, co potwierdzają organizacje międzynarodowe. Podkreśliła, że działania armii izraelskiej, takie jak niszczenie domów i ataki na cywilów w Strefie Gazy, są nie do przyjęcia. Wicemarszałek zaznaczyła, że sytuacja w zachodnim brzegu również jest dramatyczna, a działania izraelskich osadników są wspierane przez wojsko. Działania polskiej administracji w tej sprawie spotkały się z jej uznaniem. Były adwokat Paweł K. trafi do aresztu w Szczecinie na wniosek tamtejszej prokuratury, która prowadzi inne śledztwo dotyczące przestępstw narkotykowych oraz utrudniania postępowania karnego. Mężczyzna, skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby, był wcześniej poszukiwany, gdyż unikał odbycia kary. Do wypadku doszło we wrześniu 2021 roku na drodze Barczewo – Jeziorany. Paweł K. został zatrzymany w maju 2026 roku i przewieziony do zakładu karnego w Hrubieszowie. Teraz, jako podejrzany, będzie do dyspozycji prokuratury w Szczecinie. Cała polska delegacja globalnej flotyli Sumut, która opuściła Izrael, jest już bezpieczna, a ich stan zdrowia jest dobry, zapewnił rzecznik polskiej selekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wśród aktywistów znajdują się astrofizyczka oraz aktywista i publicysta, którzy są w dobrym stanie, natomiast student z Wrocławia trafił do szpitala w Stambule, ale jego stan jest stabilny. Izraelskie władze poinformowały o deportacji wszystkich zatrzymanych aktywistów. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził, że polscy obywatele jeszcze tego samego dnia opuszczą Izrael. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.
2: Sometimes I feel like a waterfall. Water on steel.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Różnice w wydajności modeli sztucznej inteligencji pomiędzy firmami maleją. CEO zmienia zasady konkurencji w branży. W obliczu tego zjawiska kluczowe staje się dostosowywanie produktów do potrzeb klientów. Na czoło tej rywalizacji wysuwa się Microsoft, który zyskuje przewagę w dostosowywaniu swoich rozwiązań. Firmy muszą teraz skupić się na elastyczności swoich ofert, aby utrzymać konkurencyjność. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowych, prokuratora Tomasza Janeczka, z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa w siedzibie Prokuratury Krajowej. Prokurator Janeczek wprowadził do strefy ochronnej osoby, które nie miały do tego uprawnień, w tym pracowników TV Republika oraz posłów na Sejm. Ponadto Janeczek udzielił wywiadu w siedzibie prokuratury, w którym krytycznie odnosił się do sytuacji politycznej w Polsce. Prokurator odmówił odbioru dokumentu o zawieszeniu. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o rozmieszczeniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce spotkała się z pozytywną reakcją ze strony ministra spraw zagranicznych Niemiec, Johanna Wadefula. Minister wyraził swoje zadowolenie z tego kroku, podkreślając jego znaczenie. Rozmieszczenie żołnierzy ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie. Szczegóły dotyczące planowanego rozmieszczenia nie zostały ujawnione. System socjalny w Niemczech budzi kontrowersje, według Moritza Seyfarta, redaktora naczelnego serwisu Business Insider Deutschland. Zasiłki, takie jak zasiłek obywatelski i dodatki na dzieci, sprawiają, że osoby pracujące więcej nie otrzymują adekwatnych korzyści finansowych. W opinii Seyfarta konieczne jest wprowadzenie większej sprawiedliwości w systemie, aby osoby pracujące mogły liczyć na odpowiednie wynagrodzenie za swoje wysiłki. Zwraca uwagę na potrzebę jasnej wzajemności w relacji między pracą a wsparciem socjalnym. W najbliższych dniach możemy spodziewać się słonecznej pogody i wysokich temperatur. Jednak już w nowym tygodniu prognozy przewidują gwałtowne ochłodzenie, które sprawi, że w niektórych regionach temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Zmiana pogody zaskoczy wielu mieszkańców, którzy cieszyli się chwilowym ociepleniem. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Funkcjonariusze litewskiej Straży Granicznej zatrzymali obywatela Polski, który usiłował nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. Przy zatrzymanym znaleziono 60 tysięcy euro. Państwowa Służba Ochrony Granicy, WSAT, przekazała informację o incydencie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Władimir Putin nie opuścił regionu Moskwy od 196 dni, co stanowi najdłuższą przerwę w jego podróżach krajowych od wielu lat. Czas ten przewyższa nawet rekord z okresu pandemii COVID-19. Informacja ta wskazuje na znaczące ograniczenie aktywności prezydenta w terenie. Nie podano przyczyny tej sytuacji. Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski z powodu jego szowinistycznych i atencjuszowskich zachowań, które według szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego stanowią zagrożenie dla porządku publicznego. Ben-Gwir próbował w tym roku wjechać do Polski, jednak jego próba została uniemożliwiona. Minister Sikorski oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisali stosowne dokumenty, a zakaz już obowiązuje w polskich systemach. Działania Ben-Gwira spotkały się z krytyką wielu krajów, w tym Polski, po opublikowaniu nagrania, na którym szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Jedna osoba zginęła, a 7 zostało ciężko poparzonych w wyniku eksplozji w zakładzie petrochemicznym MOL w Tiszaújváros na wschodzie Węgier. Eksplozja miała miejsce podczas ponownego uruchamiania instalacji po pracach konserwacyjnych. Na miejsce zdarzenia przybyli prezes zarządu MOL oraz minister energii, którzy potwierdzili, że doszło do wybuchu sprężarki. Ranni są leczeni w szpitalach w Debreczynie i Miszkolcu, a służby zarządzania kryzysowego prowadzą działania gaśnicze oraz pomiary bezpieczeństwa. Do tej pory nie wykryto przekroczenia stężenia substancji niebezpiecznych. W centrum Bytowa doszło do brutalnego ataku na 12-letniego chłopca, którego zaatakowali 31-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. Z relacji dziecka wynika, że mężczyzna kopnął jego rower, a następnie gonił go, wyzywał i szarpał, podczas gdy kobieta uderzała go w twarz i opluwała. Dorośli uszkodzili również opony roweru. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, a prokurator uznał czyn za chuligański. Wobec nich zastosowano dozór policyjny oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z dzieckiem. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego Kurskiego, syna Jacka Kurskiego, który jest oskarżony o trzykrotne zgwałcenie małoletniej dziewczynki w latach 2009 w Gdańsku i Danielinie. Sąd wyłączył jawność procesu, a Antoni Kurski zgodził się na publikację swojego pełnego imienia i nazwiska, ale nie na publikację wizerunku. Jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, stwierdził, że jego klient nie przyznaje się do zarzucanych czynów i uważa je za kłamstwa. Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała akt oskarżenia, a w przypadku skazania Kurskiemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła 21 maja 2026 roku po spotkaniu ze znajomymi. Dziewczynka nie wróciła do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek oraz w dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i dżinsy. Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o kontakt z komisariatem policji 4 w Krakowie lub pod numer alarmowy 112. Każda informacja może być istotna w odnalezieniu dziewczynki. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku na stacjach benzynowych w Polsce. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, benzyny 98, 7 zł, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Ceny te są niższe od obowiązujących w piątek. Następne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek. Sprzedaż powyżej ustalonych cen jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. 22 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością. CEO podkreśla rosnący problem nadwagi i otyłości, które według ekspertów stanowią jedno z największych wyzwań zdrowia publicznego XXI wieku. W 2022 roku aż 43% dorosłych na świecie miało nadwagę, a 16% cierpiało na otyłość. CEO wpływa na zdrowie, jakość i długość życia milionów ludzi. Problemy te dotyczą coraz częściej dzieci i młodzieży, a ich przyczyną są m.in. niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Specjaliści zalecają zdrowe nawyki żywieniowe oraz regularną aktywność fizyczną jako kluczowe elementy profilaktyki. Od 23 do 27 maja w Gdyni zamknięte będą kluczowe ulice z powodu zdjęć do trzeciego sezonu popularnego serialu Zatoka Szpiegów. W tym czasie całkowicie zamknięta zostanie ulica 3 maja na odcinku od ulicy 10 lutego do ulicy Batorego, a od 24 do 26 maja zamknięta będzie również ulica Batorego. Ekipa filmowa realizuje kluczowe sceny plenerowe, które przeniosą widzów do lat 40. XX wieku. Premiera nowego sezonu planowana jest na 2027 rok. Organizatorzy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz ogłosił, że Urząd Miasta nie będzie transkrybował zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Decyzja ta spotkała się z protestami wśród lokalnej społeczności, która wyraża sprzeciw wobec stanowiska rządu. Władze Zakopanego planują podjąć dalsze kroki w celu obrony swoich przekonań na ten temat. Ewa Wolniewicz została odwołana z funkcji dyrektorki TVPE 3 Wrocław po analizie raportu dotyczącego sytuacji w oddziale. Decyzja ta jest związana z kontrowersjami wokół niewyemitowanego materiału dotyczącego Jacka Sutryka oraz afery Collegium Humanum. Szczegółowe przyczyny decyzji nie zostały ujawnione. Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło na terenie placówki. W środę zmarł 2-letni chłopiec, który utonął w oczku wodnym. Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, natomiast druga odmówiła odpowiedzi na pytania. Obie kobiety objęte zostały dozorem policyjnym. W Rosji wystąpił poważny kryzys paliwowy spowodowany ukraińskimi atakami, co doprowadziło do ograniczenia sprzedaży paliw w wielu regionach. Jak informują handlowcy, wszystkie bazy paliwowe są puste, a cysterny czekają w kolejkach na stacjach przez 3 do 4 dni. Sytuacja ta wywołuje frustrację zarówno wśród kierowców, jak i sprzedawców, którzy określają obecny stan jako bezsensowny. W obliczu kryzysu ceny paliw osiągają astronomiczne wartości. Donald Trump zdecydował o anulowaniu wcześniejszej decyzji dotyczącej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, co jest efektem obaw przed wyborami połówkowymi oraz chaosu w administracji Białego Domu. Prezydent jednoosobowo podjął tę decyzję, ignorując stanowisko swojego bliskiego współpracownika, PTA Hexet A. W procesie decyzyjnym istotną rolę odegrała również szefowa personelu Białego Domu. Informacje te pochodzą z doniesień Onetu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o rozszerzeniu sankcji wobec Iranu z powodu sytuacji w cieśninie Ormaz. Nowe środki obejmują zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, zamrożenie aktywów oraz zakaz prowadzenia interesów finansowych z objętymi sankcjami podmiotami przez europejskie firmy i obywateli Unii Europejskiej. Informacja została opublikowana w piątek 22 maja na stronie Rady Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraził uznanie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych za zapowiedź wysłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy. Polscy politycy również entuzjastycznie przyjęli tę decyzję. CEO wskazuje na zmianę kursu Waszyngtonu w kwestii wsparcia wojskowego. Wysłanie dodatkowych sił ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie. Pożar traw na poligonie w Toruniu wybuchł po godzinie 12 w piątek i objął obszar o powierzchni 3 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział 80 strażaków, w tym jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Z powietrza wspierają ich 2 samoloty dromader oraz 1 śmigłowiec. Młodsza brygadier Aleksandra Sterołycz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zaznaczyła, że teren pożaru jest trudno dostępny, co utrudnia działania. Dodatkowo w drodze są 2 cysterny, które mają wspomóc akcję gaśniczą. Komisja Sztuk Pięknych, powołana przez Donalda Trumpa, zatwierdziła budowę największego na świecie łuku triumfalnego w Waszyngtonie. Projekt ten ma na celu uczczenie osiągnięć amerykańskiego narodu. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz daty rozpoczęcia budowy nie zostały jeszcze ujawnione. Władze miejskie będą teraz odpowiedzialne za dalsze kroki w realizacji tego przedsięwzięcia. Kreml utrzymuje, że sytuacja w konflikcie z Ukrainą jest pod kontrolą, jednak dane wskazują na znaczne straty, które mogą wynosić setki tysięcy. Ukraińskie ataki coraz bardziej dotykają samą Rosję. CEO wskazuje na pogarszającą się sytuację. Na terenach przygranicznych obwodu sumskiego trwają działania mające na celu realizację wyznaczonych celów. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty zyskują na negatywnym postrzeganiu Donalda Trumpa. CEO wpływa na wizerunek prezydenta Karola Nawrockiego, który jednoznacznie wspiera amerykańskiego przywódcę. Politolog profesor Rafał Chwedoruk zwraca uwagę, że obecna sytuacja stwarza korzystne warunki dla Tuska i Czarzastego. W kontekście działań Nawrockiego jego decyzje dotyczące relacji ze Stanami Zjednoczonymi mogą mieć istotne konsekwencje dla polskiej polityki. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio oświadczył, że decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk na świecie mają charakter techniczny, a nie polityczny. Podkreślił, że proces ten wymaga ciągłej analizy lokalizacji wojsk i nie jest związany z karami. Rubio zaznaczył, że działania te były planowane jeszcze przed ostatnimi napięciami i będą kontynuowane w przyszłości. Uważa, że współpraca z sojusznikami jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji. Pracownicy Castoramy wyrazili oburzenie z powodu nagłej zmiany w firmie, która doprowadziła do odejścia najstarszych stażem pracowników. Nowi zatrudnieni mają trudności z wypełnianiem obowiązków nałożonych przez sztuczną inteligencję, co niektórzy określają jako uwłaczające. Klienci również coraz częściej wyrażają swoje niezadowolenie z nowych porządków w sieci. W odpowiedzi na te zarzuty firma zapewnia, że stosowane praktyki są powszechne w branży i odbywają się zgodnie z przepisami. W piątek w Helsingborgu odbywa się spotkanie szefów dyplomacji państw Sojusz Północnoatlantycki, w trakcie którego przez cieśninę Sund przepływały statki rosyjskiej floty cienni, objęte sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Szwedzka gazeta Helsingborgs Dagblad odnotowała 67 jednostek przepływających przez cieśninę oraz 172 statki operujące wzdłuż wybrzeży Skanii. Wśród przepływających statków znajdowały się tankowce, a 5 z 6 z nich znajduje się na czarnej liście sankcji. Szwedzka Straż Przybrzeżna monitoruje sytuację na wodach, a w ostatnich tygodniach dokonała zajęcia kilku podejrzanych jednostek rosyjskich. Zakopiański magistrat nie będzie dokonywał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci, CEO ogłosił burmistrz Łukasz Filipowicz. Jego zdaniem, nowe przepisy dotyczące wzorów dokumentów stanu cywilnego są niezgodne z polską konstytucją. Burmistrz zapowiedział, że urząd będzie wydawał odmowy w tej kwestii, a spór dotyczący interpretacji regulacji może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które przewiduje różne formy aktów małżeństwa, zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: All day and all night.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały kompleks akademicki w Starobielsku, co według rosyjskich mediów spowodowało śmierć co najmniej 6 osób, a także rany u 39 i 15 zaginionych. Władimir Putin określił to zdarzenie jako atak terrorystyczny i zażądał pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Ukrainę o celowe działanie z użyciem broni dalekiego zasięgu, wskazując na wsparcie ze strony krajów Sojuszu Północnoatlantyckim. Strona ukraińska nie skomentowała dotychczas zdarzeń w Starobielsku. Aktywiści z globalnej flotyli Sumut, którzy zostali zwolnieni z izraelskiego aresztu, zgłaszają liczne przypadki nadużyć, w tym napaści seksualne oraz pobicia. Co najmniej 15 osób doniosło o napaściach seksualnych, w tym o gwałcie, a wiele z nich trafiło do szpitali z poważnymi obrażeniami, w tym złamaniami kości. Izrael kategorycznie zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że wszyscy zatrzymani są traktowani zgodnie z prawem. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych przestępstw, a niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej rozważają zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. W procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, świadek zeznał, że oskarżony regularnie jeździł z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę, a raz osiągnął nawet 34 km na godzinę. Były pracownik opisał, że po wypadku Sebastian M. twierdził, iż nie był sprawcą zdarzenia, mimo że w wyniku wypadku zginęły 3 osoby. Prokurator podkreślił, że zeznania świadka są istotne, ponieważ potwierdzają tendencję oskarżonego do szybkiej jazdy. W związku z wnioskami obrony, rozprawa została do 28 lipca. Sebastian M. przebywa w areszcie, a za spowodowanie wypadku grozi mu do 8 lat więzienia. Donald Trump interweniował w sprawie wstrzymania rotacji amerykańskich wojsk do Polski, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał na ten temat z szefem Pentagonu PTEM Hexetm, wskazując na bliskie relacje między Polską a Ameryką. Pentagon rozważa przeniesienie części sił z Niemiec do Polski, a polski rząd zadeklarował gotowość do budowy stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. W nadchodzących tygodniach Stany Zjednoczone mają przedstawić Warszawie opcje dotyczące amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha ocenił, że format negocjacji z Rosją prowadzony za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych zbliża się do punktu, w którym możliwości dyskusji są wyczerpane. Jego słowa wskazują na rosnące obawy dotyczące postępu w rozmowach pokojowych. Sybicha nie podał konkretnych powodów swojego niepokoju ani dalszych działań w tej sprawie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia. The latest and the greatest.
0: All your favorite music. Really good music.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce wzrośnie do co najmniej 11 tysięcy, po decyzji Donalda Trumpa o skierowaniu 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Wcześniej informowano o wstrzymaniu przysłania 4 tysięcy żołnierzy. Mimo optymistycznych zapowiedzi, ekspert wskazuje, że zamieszanie związane z amerykańską obecnością może osłabiać Polskę w oczach Rosji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze sprecyzowane. Policja próbowała wejść do mieszkania Sławomira Cęckiewicza, wykorzystując balkon, w związku z informacjami o potencjalnym pożarze i dzieciach znajdujących się w lokalu. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego opisał interwencję jako spektakularną, ponieważ strażacy dostali się na balkon z dachu. Na szczęście w momencie akcji nie było go w domu, a służby skontaktowały się z nim przed podjęciem dalszych działań. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu straż pożarna stwierdziła, że nie ma żadnych oznak niebezpieczeństwa. Cęckiewicz wyraził wdzięczność, że nikt nie wtargnął do jego mieszkania. Rosja może prowadzić pracę nad rozmieszczeniem rakiet atomowych głęboko pod wodą, co wynika z ustaleń zachodnich wywiadów. Według źródeł Sojusz Północnoatlantycki broń miałaby być ukryta na dnie morza przez wiele lat, czekając na zdalny rozkaz odpalenia. Takie rozwiązanie utrudniałoby neutralizację rakiet, a jednocześnie zmniejszało zapotrzebowanie na okręty podwodne i personel. Sojusz Północnoatlantycki monitoruje ten tajny projekt Rosji w obawie przed jego potencjalnymi konsekwencjami. Prezydent Karol Nawrocki skomentował decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, podkreślając, że relacja między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo poważna. Wystąpienie miało miejsce w Bielanach Jarosławach, województwo mazowieckie. Prezydent Nawrocki skrytykował również polityków koalicji rządzącej. Parlament Słowenii ponownie wybrał Janeza Janse na stanowisko premiera, co otwiera drogę do jego czwartej kadencji. W ciągu najbliższych 15 dni Janša jest zobowiązany do przedstawienia składu ministrów nowej koalicji. To ważny krok w kierunku dalszego kształtowania rządu w Słowenii. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
1: Na dzień dobry i dobranoc.

0: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie drugiego wniosku o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, po tym jak Senat nie zgodził się na pierwszy. Podczas spotkania z mieszkańcami w Bielanach Jarosławach, Nawrocki podkreślił, że chce usłyszeć głos narodu i dostosować pytanie referendalne, jeśli obecne nie jest odpowiednie. Rzecznik prezydenta dodał, że działania będą kontynuowane w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej dla Polaków. Nawrocki wcześniej złożył wniosek, w którym pytanie dotyczyło negatywnych skutków polityki klimatycznej dla życia obywateli. Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych, USCIS, zaostrzył zasady przyznawania zielonej karty, co wpłynie na wielu Polaków. Nowe przepisy uniemożliwiają aplikowanie o stały pobyt podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w ramach innej formy. Celem tej zmiany jest zapewnienie, że system imigracyjny funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem prawa, a nie zachęca do wykorzystywania luk prawnych. Działania te mają również na celu zmniejszenie liczby osób, które mogą ukrywać się w Stanach Zjednoczonych po odmowie przyznania prawa pobytu. Marcin Przydacz, bliski współpracownik Karola Nawrockiego, poinformował w piątek, że zamieszanie wokół rozmieszczenia amerykańskich wojsk wynikało z chaotycznej komunikacji w Waszyngtonie. Podkreślił, że Biały Dom wciąż popiera utrzymanie obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Europie, mimo presji ze strony Kongresu. Przydacz dodał, że działania w tej sprawie były już prowadzone w koordynacji z sojusznikami. Zaznaczył, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie kluczowa w dalszych krokach, mających na celu zmianę statusu tych wojsk. Dyrektorka wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych Tulsi Gabbard złożyła rezygnację, która wejdzie w życie 30 czerwca. W liście do prezydenta Donalda Trumpa wskazała na problemy zdrowotne swojego męża, u którego zdiagnozowano nowotwór, jako powód swojej decyzji. Według informacji przekazanych przez Reuters, Biały Dom mógł wywrzeć presję na Gabbard w związku z jej odejściem. Finisz kampanii referendalnej w Krakowie przynosi trudności dla prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który zmaga się z narastającymi napięciami. Rządząca w mieście koalicja zdecydowała się na bojkot obrad Rady Miasta, co dodatkowo komplikuje sytuację. Prezydent, pod wpływem doradców, nagrał filmik z workiem ziemi do sadzenia kwiatów, co może wpłynąć na postrzeganie jego działań. Wynik niedzielnego głosowania krakowian pozostaje niepewny. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, przesłuchiwany przez 8 godzin w prokuraturze, wyraził swoją frustrację po zakończeniu czynności. Stwierdził, że postępowanie nie ma sensu i jest jedynie marnotrawstwem czasu oraz pieniędzy podatników. Podkreślił, że przesłuchanie, które obejmowało swobodną wypowiedź oraz pytania ze strony prokuratora, nie przyniesie żadnych konkretnych rezultatów. Bogucki dodał, że takie działania są przykładem politycznego ścigania. Sztab Generalny Sojusz Północnoatlantycki rozważa różne opcje, które mogą umożliwić powrót żołnierzy sojuszu do Iraku. Wcześniej około 1300 wojskowych zostało ewakuowanych w związku z atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Generał Christoph Hintzey, były dowódca misji Sojusz Północnoatlantycki, potwierdził te informacje w rozmowie z agencją AFP. Dalsze kroki w tej kwestii są obecnie analizowane. Waszyngton odwołał przerzucenie 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, a następnie prezydent Donald Trump obiecał ich 5000. Chaotyczne decyzje amerykańskiego prezydenta skłaniają Europę do podjęcia działań na rzecz własnego bezpieczeństwa. Europa powinna zorganizować swoją obronę w sposób, który zapewnia wiarygodne odstraszanie niezależnie od wsparcia politycznego ze strony Waszyngtonu. Konieczne jest również wypracowanie wspólnej postawy wobec Stanów Zjednoczonych, aby nie stać się zapleczem dla amerykańskich wojen. Dodatkowo Europa potrzebuje reform w 4 kluczowych obszarach. W Krakowie trwają intensywne poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która zaginęła po spotkaniu ze znajomymi. Działania prowadzone są głównie na terenie Lasu Wolskiego, gdzie zaangażowanych jest około 200 osób, w tym policjanci, strażacy, żołnierze oraz operatorzy dronów. W poszukiwaniach wykorzystywane są specjalistyczne drony, Quaidi oraz psy tropiące. Policja klasyfikuje te poszukiwania jako kategorie I, CO wskazuje na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia zaginionej. Mieszkańcy Krakowa rozwieszają plakaty z informacjami o zaginięciu dziewczynki w różnych częściach miasta. W Demokratycznej Republice Konga liczba ofiar śmiertelnych epidemii wirusa Ebola wzrosła do 177, a zachorowań odnotowano niemal 750. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła ryzyko epidemii jako bardzo wysokie w kraju, a wysokie na poziomie regionalnym. Walka z wirusem jest utrudniona przez dezinformację oraz niebezpieczne tradycje pogrzebowe, które mogą sprzyjać dalszemu rozprzestrzenieniu się choroby. Dodatkowy personel medyczny został skierowany do prowincji Ituri, gdzie wybuchła epidemia. To były wiadomości Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska odmówili wydania opinii w sprawie aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Czarzasty zapowiedział, że wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy zostaną odesłane do prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałek podkreślił, że publikacja nazwisk agentów mogłaby wpłynąć negatywnie na zaufanie do polskich służb. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział dodatkowo, że kwestie te będą poruszane na konferencji prasowej we wtorek. Pentagon opublikował drugą transzę odtajnionych akt dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, w tym relacje anonimowego funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu z serii bliskich spotkań z UFO, do których doszło pod koniec 2025 roku. Załoga helikoptera zaobserwowała niezliczone pomarańczowe kule, które tworzyły geometryczne wzory, a następnie znikały. Dokumenty zawierają również opisy obserwacji niezidentyfikowanych obiektów w pobliżu strategicznych instalacji, takich jak zakład Pantex w Teksasie. Pentagon zapowiada dalsze publikacje archiwów, które mają zawierać miliony przedmiotów z różnych rządowych agencji. Wcześniejsze raporty wskazywały, że większość zgłaszanych incydentów ma prozaiczne wyjaśnienia, a jedynie 21 przypadków uznano za wymagające dalszej analizy. Południowo-ukraińska elektrownia jądrowa została częściowo odłączona od zewnętrznych źródeł zasilania z powodu pożaru w podstacji elektroenergetycznej, który wybuchł w wyniku działań wojennych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że na miejscu pracują strażacy, którzy gaszą ogień. Dyrektor generalny MAEA, Rafael Grossi, wyraził głębokie zaniepokojenie tym incydentem, podkreślając, że kluczowe dla bezpieczeństwa jądrowego obiekty nie powinny być celem ataków. W ostatnich dniach zaobserwowano również przeloty dronów w pobliżu trzech ukraińskich elektrowni jądrowych, co dodatkowo zwiększa obawy o bezpieczeństwo tych instalacji. Szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stany Zjednoczone Roger Wicker wezwał do wznowienia ataków wojskowych na Iran. Podkreślił, że obecna sytuacja jest kluczowa dla określenia spuścizny prezydenta Donalda Trumpa. Wicker zaznaczył, że konieczne jest dokończenie działań, które zostały wcześniej rozpoczęte. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat planowanych działań ani ich terminu. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski została uznana przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za duży sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Kaczyński podkreślił, że wcześniejsza polityka rządu osłabiała relacje z kluczowym sojusznikiem, co wpłynęło na bezpieczeństwo kraju. Zaznaczył, że Polacy mają prawo oczekiwać skuteczności w sprawach bezpieczeństwa państwa. Kaczyński wyraził przekonanie, że bez działań Nawrockiego bezpieczeństwo Polski mogłoby być zagrożone. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Fotograf z Kancelarii Prezydenta RP, Mikołaj Bujak, opublikował archiwalne zdjęcie, na którym widać Karola Nawrockiego podczas spotkania z Donaldem Trumpem. W ten sposób odniósł się do sugestii Cezarego Tomczyka, który stwierdził, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski jest głównie zasługą rządu Donalda Tuska. Donald Trump ogłosił tę decyzję w kontekście rosnącej presji w sprawie bezpieczeństwa. Na pograniczu gmin Łaszczów i Tyszowce miało miejsce masowe wymieranie pszczół, w wyniku którego zginęło nawet kilkadziesiąt milionów owadów. Skala strat jest ogromna i wpływa negatywnie zarówno na pszczelarzy, jak i lokalnych rolników oraz środowisko naturalne. Radosław Ołpes podkreśla, że sytuacja ta może mieć poważne konsekwencje dla ekosystemu w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze podane. Rząd Węgier wycofał się z decyzji dotyczącej opuszczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego i ogłosił zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że nowe regulacje przedłużają wcześniejsze zakazy dotyczące ponad 20 rodzajów ukraińskich produktów. W piątek odbyło się także spotkanie nowej szefowej węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z jej ukraińskim odpowiednikiem, podczas którego omawiano kwestie mniejszości narodowych oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską. Węgierski rząd podkreślił znaczenie przywrócenia praw kulturalnych dla mniejszości węgierskiej żyjącej w Ukrainie. Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, co oznacza, że kumulacja wzrosła do 520 milionów złotych. W losowaniu z dnia 22 maja padły liczby 5, 34, 35, 42, 46 oraz 3 i 5. Najwyższe wygrane drugiego stopnia trafiły do 10 graczy, którzy poprawnie wytypowali 6 liczb, a każdy z nich otrzyma nagrodę w wysokości 2 351 253 euro. Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 20.15. Główny inspektorat sanitarny wycofał z rynku kilka partii suplementu diety marki Green Out po wykryciu w nich tetrahydrokannabinolu THC, substancji psychoaktywnej. Inspektorat ostrzega, że produkty te stwarzają ryzyko dla zdrowia, ponieważ THC jest uznawane w Polsce za substancję psychotropową. Zakaz wprowadzania do obrotu i nakaz wycofania produktów został wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przedstawiciele inspekcji wielokrotnie próbowali skontaktować się z producentem, jednak nie uzyskali odpowiedzi. Szczegóły dotyczące wycofanych produktów obejmują różne smaki suplementu i ich daty minimalnej trwałości. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Czołowi demokraci w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, Gregory Mix i James Ruskin, zażądali od sekretarza stanu Marco Rubio wyjaśnień dotyczących wydania wizy Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Kongresmeni wskazali, że przyznanie wizy mogło być wynikiem ingerencji w politykę wewnętrzną Polski i Węgier oraz stanowić nadużycie władzy. Wiza umożliwiła Ziobrze ucieczkę z Węgier do Stanów Zjednoczonych, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o jego ekstradycję. Procedura ekstradycyjna może być skomplikowana i długotrwała, a sąd w Polsce rozpatrzy zażalenie obrony Ziobry we wrześniu. Aktywiści z globalnej flotyli Sumut, którzy zostali zwolnieni z izraelskiego aresztu, zgłosili liczne przypadki nadużyć, w tym napaści seksualne oraz brutalne pobicia. Co najmniej 15 osób doniosło o napaściach seksualnych, w tym gwałcie, a wielu z zatrzymanych trafiło do szpitali z poważnymi obrażeniami, takimi jak złamania kości. Izrael zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że zatrzymani traktowani byli zgodnie z prawem. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych przestępstw, a niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej rozważają wprowadzenie sankcji wobec Izraela. Policja i Straż Pożarna interweniowały przed mieszkaniem Sławomira Cęckiewicza na podstawie zgłoszenia, które okazało się fałszywe. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że służby nie weszły do jego domu, gdyż udało im się do niego dodzwonić. Policja potwierdziła, że po przyjeździe nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Cęckiewicz zaapelował do kluczowych polityków o podjęcie działań w związku z tym incydentem. Czynności w tej sprawie są prowadzone przez policję we współpracy z prokuraturą oraz dostawcami usług informatycznych. Prezydent Rosji Władimir Putin planuje zakończenie wojny z Ukrainą do końca 2026 roku, jednak tylko na warunkach uznanych przez Kreml za zwycięskie. Wśród rosyjskich elit narasta niepokój związany z przedłużającą się wojną, co może skłonić Kreml do przeprowadzenia kolejnej częściowej mobilizacji. Kreml dąży do uzyskania pełnej kontroli nad Donbasem oraz do szerszego porozumienia bezpieczeństwa z Europą, które uznawałoby rosyjskie zdobycze terytorialne. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, jakoby Putin wyznaczył konkretną datę zakończenia konfliktu, podkreślając, że jego słowa dotyczą rozwoju procesu pokojowego. W piątek po południu w bazie w Łasku wylądowały pierwsze 3 samoloty F-35, które będą służyć w siłach powietrznych pod nazwą Husarz. Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny od amerykańskiej firmy Lockheed Martin, a dostawy potrwają do 2029 roku. Uroczyste powitanie samolotów zaplanowane jest na 12 czerwca. F-35 znacząco podnoszą zdolności bojowe i obronne Polski, a ich przybycie jest częścią szerszej modernizacji sił zbrojnych. Do końca bieżącego roku w Polsce ma się znaleźć 14 maszyn z zamówionych 32. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations

0: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie z powodu decyzji o odwołaniu wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do Pete Hegseta, domagając się wyjaśnień tej sytuacji. Informacje na ten temat przekazał amerykański portal The Daily Beast. Nie podano przyczyn tej nagłej zmiany planów. Bieszczady latem stają się miejscem licznych wydarzeń, które przyciągają miłośników natury oraz pięknych widoków. W Solinie zaplanowano bogaty program artystyczny i edukacyjny, który ma na celu promowanie lokalnych legend i tradycji. Organizatorzy przewidują także atrakcje sprzyjające rodzinnej zabawie. Wydarzenia te mają na celu wzbogacenie doświadczeń turystów odwiedzających ten malowniczy region. 13-letni Mikołaj z Mountain zmarł po brutalnym pobiciu przez 4 dorosłych mężczyzn, w tym 30-letniego Krzysztofa S. Chłopiec uciekł przed nimi na tereny bagienne, gdzie został osaczony i pozostawiony bez pomocy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia, które mogło być wynikiem wcześniejszego incydentu między grupą nastolatków a Krzysztofem S. Wszyscy sprawcy zostali zatrzymani i czekają na wyrok sądu, który może nałożyć na najbardziej agresywnego z nich karę dożywocia. Konferencja Episkopatu Polski wydała stanowisko w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podkreślając, że małżeństwo powinno być rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Biskupi wyrazili zaniepokojenie rosnącymi interpretacjami prawnymi, które mogą osłabiać konstytucyjne rozumienie małżeństwa, wskazując na artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Duchowni zaznaczyli, że ich celem nie jest odbieranie godności nikomu, lecz zachowanie prawdy o małżeństwie, które Kościół głosi od zawsze. Na zakończenie zaapelowali do społeczeństwa o odpowiedzialność za przyszłość polskiej rodziny oraz ochronę jej konstytucyjnych i moralnych fundamentów. W Krakowie trwają intensywne poszukiwania zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej, która nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi 21 maja 2026 roku. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu, blond włosy do łopatek, a w dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano oraz czarno-białe buty. Policja apeluje do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o kontakt z komisariatem Policji 4 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.